0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Witam Państwa w programie Znadniemna i Barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o systematycznym wypychaniu polskich księży z Białorusi. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Ukryte represje reżimu łukaszenkowskiego.
3: Co dzień my oznaczamy jakieś nowe areszty.
2: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
4: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
2: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
5: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białoruskie więzienia od lat pozostają miejscem, gdzie represje wobec przeciwników reżimu przybierają najbardziej brutalną formę. Tysiące więźniów politycznych każdego dnia mierzą się z izolacją, przemocą psychiczną i fizyczną oraz warunkami, które organizacje broniące praw człowieka określają jako nieludzkie. Dla wielu z nich kara nie kończy się na wyroku. Staje się codzienną walką o godność, zdrowie i przetrwanie. Poprzez tak brutalny stosunek wobec osadzonych według artykułów politycznych, białoruskie władze próbują zastraszyć społeczeństwo i pokazać, jakie konsekwencje grożą za sprzeciw wobec reżimu, uważa były więzień polityczny Paweł Marzejka.
3: Najważniejsze, moim zdaniem, czego chce władza od więźniów politycznych, żeby przestali czuć się ludźmi i uznali za winę to, że w 20 roku albo w wydarzeniach po

0: zachowaniem się, można nazwać nieludzkim traktowaniem, to spełnia wszystkie znamiona tych umieszczanych w konwencjach właśnie deliktów, jak to się nazywa, czyli tych przestępstw umieszczanych w konwencjach, czego nie wolno wykonywać, czego nie wolno robić. Oczywiście to wygląda różnie w przypadku różnych więzień, różnych więźniów i różnych sytuacji. To jest bardziej lub mniej dotkliwe, ale zawsze służy takiemu fundamentalnemu, jakby to powiedzieć, zdeptaniu człowieka po prostu. Zdeptaniu człowieka, sprowadzeniu go do parteru, do poziomu podłogi. Temu służą właśnie te wszystkie skądinąd, czasem to może być bicie, a czasem to może być karcer po prostu, bez powodu. A czasem to są kolejne kary, które pozbawiają cię paczek i w ten sposób masz znacznie mniej po prostu jedzenia zwyczajnie. Bo ludzie jednak tam bardzo są kiepskie warunki żywieniowe. Tam więźniowie opowiadają o tym, gdzie, w którym więzieniu troszkę lepiej karmią. To są już oczywiście specjaliści od tego, doświadczeni więźniowie doskonale wiedzą, jak to bywa, ale generalnie karmią bardzo źle, więc nie przypadkiem, zwłaszcza ludzie, którzy przebywają w tych potwornych, sztrafnych izolatorach, czyli w tych karcerach, tracą tak strasznie na wadze po prostu, dlatego że no po prostu chłód też wysysa z organizmu siły. No i w ten sposób między innymi się nad nimi można znęcać, prawda? Są dziesiątki sposobów znęcania się nad człowiekiem. To jest właśnie poprzez pozbawianie kontaktu z rodziną, dziećmi, tak, to nie tam, że miesiąc czy dwa, tylko na przykład przez lata.
1: Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazety Wyborczej. Nie sądzę, żeby represje Łukaszenki w najbliższym czasie osłabły, dlatego że on bardzo obawia się powtórki z roku 2020. Być może nie taką skalę, bo dużo, czy oczywiście część osób z Białorusi wyjechała, ale jednak jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Jest cały czas objęty sankcjami. Gospodarka sobie radzi średnio. To kolejne zatrzymania, bo wiadomo, że jak wypuszcza jakąś grupę politycznych więźniów, to natychmiast podobną ilość aresztuje. To jest jego też karta przetargowa w grze z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że więźniowie polityczni wychodzą na wolność, że Andrzej Poczobut jest tutaj z nami w Polsce, ale jednak uważam tę grę Amerykanów za dosyć niebezpieczną, dlatego że poluzowanie sankcji na Łukaszenkę bez koordynacji ich z Unią Europejską, która tych sankcji nie luzuje, no to będzie oznaczać, że Łukaszenka będzie przede wszystkim starał się tą linię amerykańską jeszcze mocniej wykorzystywać. Generalnie ja mówię, że Białorusi są prawdziwe łagry, w takich, których siedział Andrzej Poczobut, ale sama Białoruś też jest quasi łagrem. No nie ma tam wolności słowa, nie ma demokracji, ludzie są represjonowani, są torturowani cały czas. Łukaszenka wierzy, że przetrwa najbliższe zawieruchy i przekaże władzę pewnie któremuś ze swoich synów, no bo tak na to wszystko wskazuje, więc musi mieć przynajmniej taką stabilną według niego sytuację. No a niestety częścią tej stabilnej sytuacji z punktu widzenia Łukaszenki są właśnie ci więźniowie polityczni.
2: Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Więźniowie polityczni na Białorusi dzięki staraniom administracji amerykańskiej wychodzą już od wielu miesięcy. Sedna sprawy to nie zmienia, to znaczy represje jakie były, tak są. Łukaszenka zastępuje znanych więźniów nieznanymi, w związku z czym trudniej będzie państwom zachodnim się o nich starać, bo wielu z nich po prostu nie będziemy wiedzieli. Per saldo oczywiście wszyscy się cieszymy z każdego uwolnionego człowieka, bo to są życia, to są zdrowia, to są rodziny, to jest ich byt. Natomiast sedna tego reżimu to oczywiście nie zmienia i nie ma chyba szansy zmienić, dlatego że Aleksandr Łukaszenka po 2020 roku przekonał się, jakie jest jego realne poparcie wśród narodu. Przekonał się, że czasy, kiedy był popierany przez większość obywateli, dawno minęły. W zasadzie są dwa czynniki, które pozwalają mu zachować władzę. To jest strach rozpowszechniany przez jego własne struktury siłowe i to jest Rosja, która żelaźnie stoi za plecami Łukaszenki i też, jak pokazała w 2020 roku, jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale też coraz więcej od niego oczekuje, czego najlepszym przykładem był udział Białorusi w wojnie, w agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskiej fabryce Szereszewskich, która zrobiła tę rodzinę jedną z najbogatszych w kraju. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Cytrus oraz jego przebojowym utworem Tęsknica Nocna.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja zbudowana przez Olecha nie miała żadnego kontaktu z kierownictwem polskiego podziemia niepodległościowego za jałtańską granicą. Olech utrzymywał natomiast kontakty z połakowskimi ośrodkami konspiracyjnymi w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim, a także z kilkoma luźnymi polskimi oddziałami partyzanckimi, głównie z powiatu Lida, nawiązującymi do tradycji Armii Krajowej. Można powiedzieć, że działalność organizacji Olecha miała dwa wymiary. W perspektywie spodziewanego konfliktu wolnego świata z blokiem sowieckim, polska zbrojna obecność na ziemiach utraconych wydawała się mieć zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkreślał w rozmowach z podkomendnymi, że są wojskiem polskim w konspiracji i w momencie przełomowym będą przewracać tu Polskę. Z drugiej strony partyzantka prowadzona przez Olecha miała zadania i cele doraźne. Była samoobroną miejscowego społeczeństwa przed terrorem NKWD, nadużyciami i bezprawiem przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Konsekwentnie zwalczano agenturę NKWD, której działalność stwarzała podstawę sowieckim siłom bezpieczeństwa do działań represyjnych wobec ludności cywilnej. Zdobywano też środki materialne potrzebne do finansowania pracy organizacji, m.in. akcje na agencje bankowe w Nowym Dworze i Wasiliszkach. Dzięcioł tak charakteryzuje działania prowadzone przez oddział.
2: Organizowaliśmy zamachy na różnych sowieckich naganiaczy, agitatorów, funkcjonariuszy partyjnych, którzy zapędzali ludzi do kołchozów. Niszczyliśmy pierwsze urządzenia kołchozowe. Broniliśmy ludzi przed grabieżą ich ojcowizny, przed sowieckim niewolnictwem.
0: Józef Berdowski, pseudonim Ziuk, dodaje:
3: chciałem powiedzieć, że niestety czasami akcje nasze były bardzo surowe. Trzeba było mocno ukarać, czasem dla przykładu i dla zastraszenia, ale innej rady nie było. Albo walka, albo nic. Byliśmy w warunkach bardzo trudnych, było nas niewielu. Terror ze strony władz sowieckich był szalony. Dzięki naszej samoobronie to się jakoś łagodziło.
0: Olech starał się podtrzymywać na duchu mieszkańców powiatów szczuczyńskiego i lickiego. W bazie oddziału znajdował się odbiornik radiowy z anteną umocowaną na sośnie. Dzięki niemu partyzanci mieli dostęp do informacji przekazywanych przez polskojęzyczne rozgłośnie funkcjonujące w wolnym świecie. Upowszechniano je wśród członków organizacji i ludności za pośrednictwem gazetki o nazwie Switeś. Ponadto sporządzono okolicznościowe ulotki i proklamacje pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych akcjach. Starano się informować, dlaczego w stosunku do szczególnie szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane są akcje odwetowe. Z reguły czyniono tak po zlikwidowaniu jakiegoś bolszewickiego asa. Pomimo skrajnie trudnych warunków, Olech i jego żołnierze mieli przeciw sobie ogromny aparat NKWD, organizacja polska w Szczuczyńskiem i Lickiem przez pierwsze 4 lata po wojnie, dzięki poparciu ludności, trzymała się całkiem nieźle. Według historyków jeszcze w 1948 roku na terenie rejonów Lickiego i Szczuczyńskiego faktycznie panowała dwuwładza. W dzień rządzili komuniści, w nocy partyzanci. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Tydzień temu zaczęliśmy zgłębiać historię jednego z najstarszych i najbogatszych przedsiębiorstw Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, która w tym roku obchodzi 165. rocznicę powstania. Omówiliśmy, jak minęły pierwsze lata firmy, jak znalazła swoje miejsce na rynku Imperium Rosyjskiego i jak Józef Szereszewski postanowił stawiać na innowacje, rozwój i ekspansję w warunkach ogromnej konkurencji. Dziś dalsza historia rozwoju przedsiębiorstwa. W 1888 roku Szereszewski i jego wspólnik Fajwel Rusota uzyskali pozwolenie na budowę drugiego piętra w głównym budynku fabryki przymostowej. A 10 lat później musieli starać się o kolejne takie pozwolenie, by dobudować jeszcze jedną kondygnację od strony zaułku ceglanego. Po prostu brakowało już miejsca na magazynowanie towaru. Po przejęciu sterów od ojca jeszcze w latach 70. Józef Szereszewski konsekwentnie dążył do stworzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Inwestował w produkcję papieru, opakowań, kupił zakład produkujący gilzy, miał też w swoim imperium tytoniowym założoną jeszcze przez ojca w 1859 roku drukarnię w Brześciu. Na początku lat 90. XIX wieku fabryka zatrudniała ponad 1000 osób. Rocznie produkowano 93 miliony papierosów zwykłych, 48 milionów papierosów z ustnikiem i 491 ton tytoniu fajkowego i tabaki. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w mieście. Maszyny były napędzane dwoma kotłami parowymi, cały budynek był ogrzewany i oświetlony, miał wentylację elektryczną i wewnętrzny telefon. Fabryka zajmowała cały kwartał w centrum miasta, miała własną elektrownię i drużynę straży pożarnej. Wartość budynku opiewała na 250 tysięcy rubli. Jeżeli przyjmiemy, że rubel carski w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był wart coraz więcej, a od czasów reformy Wittego w 1897 roku zabezpieczany był złotem, dzisiaj budynek musiałby kosztować co najmniej 97 milionów złotych. By nie zależeć tylko od jednej branży, rodzina Szereszewskich inwestowała też w bankowość, kupiła młyn oraz jeden z grodzieńskich browarów i gorzelnię. Szereszewscy mieli też w swoim portfelu fabrykę drutu i gwoździ w Wilnie. Mimo to centrum biznesowego imperium pozostawał tytoń. W pierwszych latach XX wieku Józef Szereszewski zrozumiał, że dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa musi pozyskać więcej środków i zdecydował się na przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną. Zawiązano ją w 1906 roku. Josel pozostał głównym udziałowcem z około 60% akcji. Resztę udziałów podzieliły rodziny Szereszewskich i Fajwelów, żony, synowie, żony synów oraz kilku drobniejszych kupców i przedsiębiorców. W 1910 roku eksperci Komisji Księgowo-Kredytowej z Grodzieńskiego Oddziału Państwowego Banku wydali na temat fabryki następującą opinię. Jedna z największych i najbardziej renomowanych fabryk tytoniowych w Rosji. Firma cieszy się doskonałą reputacją, działalność jest dobrze zorganizowana, a kierownictwo budzi pełne zaufanie. Wciąż rosnący popyt na tytoń oraz zaostrzająca się konkurencja zmuszały do dalszej rozbudowy oraz przejęć. Budynku na Mostowej już nie dało się bardziej rozszerzać, dlatego w 1912-1913 roku Szereszewski wykupił od Ripa, Franka i Markusiewicza drobną fabrykę papierosów Niemen na Forsztacie Zaniemeńskim. Tam nie brakowało wolnych przestrzeni dla rozwoju mocy produkcyjnych. Spółka postanowiła zainwestować również w produkcję surowców. Grodnianie nabyli ziemię i założyli plantację tytoniu w dzisiejszym obwodzie stawropolskim Rosji. W przededniu I wojny światowej fabryka Szereszewskiego produkowała rocznie 300 tysięcy paczek machorki i tytoniu fajkowego, 1,5 miliona paczek papierosów z ustnikiem i 6 milionów cygar. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliony rubli. Dziś to prawie 775 milionów złotych, gdy przeliczymy przez równowartość złota. Fabryka w szczytowym okresie zatrudniała do 1800 osób i miała magazyny w Symferopolu, Warszawie, Łomży, Wilnie, Lublinie, Radomiu oraz Dyneburgu. Stawiano na sieć dystrybucji w Królestwie Polskim, bo był to jeden z najbogatszych regionów imperium. 1913 rok uważany jest za szczytowy w rozwoju gospodarki Imperium Rosyjskiego. Według stanu na ten rok Józef Szereszewski ewidentnie był jednym z najbogatszych biznesmenów na terenie dzisiejszej Białorusi. A jeżeli zbadamy sprawę dokładniej, to zajmował 5. miejsce na liście najbogatszych w kraju, pomiędzy dwoma producentami zapałek, Berem Solomonowem i Józefem Galperinem. Ale już za rok wszystko musiało się zmienić. Nadchodził czas wojny światowej. ale o tym i o dalszych losach fabryki i jej założycieli w kolejnym programie już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Cytrus oraz jego przebojowym utworze Tęsknica nocna. Cytrus to jeden z tych zespołów polskiej sceny rockowej, o których dziś mówi się trochę za rzadko, choć w swoim czasie miał naprawdę mocną pozycję. Grupa powstała w Trójmieście w 1979 roku i działała do połowy lat 80. Ich muzyka była trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, bo łączyła hard rock, rock progresywny, jazz i blues. Czasem określano ten styl mianem heavy jazz rocka, co dobrze oddaje charakter ich brzmienia. Ciężkiego, ale jednocześnie bardzo technicznego i rozbudowanego. Od samego początku Cytrus wyróżniał się na tle innych zespołów. Nie był to skład początkujących muzyków szukających swojego miejsca, ale formacja złożona z ludzi dobrze znanych na scenie. To dawało im przewagę i sprawiało, że od razu weszli na wysoki poziom wykonawczy. Ważną rolę odegrał też ich menedżer Marcin Jakobson, postać bardzo istotna dla trójmiejskiego środowiska muzycznego. Dzięki niemu zespół regularnie nagrywał w polskim Radiu Gdańsk, co w tamtych czasach było ogromną szansą na rozwój i promocję. Cytrus szybko zaczął pojawiać się na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Wystąpili na pierwszym festiwalu muzyki młodej generacji w Jarocinie, grali na Pop Session w Sopocie, Rokowisku w Łodzi i Kart Roku w Jeleniej Górze. Były to wydarzenia, które skupiały najważniejsze zespoły tamtych lat i budowały reputację artystów. Cytrus odnajdywał się tam bardzo dobrze, zdobywając coraz większe grono fanów. Ich popularność rosła także dzięki radiu. Utwór Bonzo przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów programu pierwszego Polskiego Radia. Z kolei Kurza Twarz przez kilka tygodni gościła na liście przebojów Trójki. To pokazuje, że mimo dość ambitnego, momentami progresywnego grania, potrafili trafiać do szerszej publiczności. I tutaj pojawia się jeden z największych paradoksów w historii Cytrusa. Zespół był popularny, koncertował, nagrywał dla radia, pojawiał się w telewizji, ale przez cały ten czas nie doczekał się pełnoprawnej płyty studyjnej. Powodem był stan polskiej fonografii początku lat 80. Niewydolnej, ograniczonej i często niezdolnej do szybkiego reagowania na sukces artystów. Najbliżej debiutu płytowego Cytrus był w momencie planowanej rejestracji albumu dla Polskich Nagrań. Niestety doszło do poważnych zmian personalnych. Z zespołu odszedł perkusista Zbigniew Kraszewski, a chwilę później basista Waldemar Kobielak. To mocno zachwiało stabilnością grupy i praktycznie zatrzymało rozwijającą się karierę. W kolejnych latach skład zmieniał się często, co utrudniało regularne koncertowanie. Mimo tego muzycy nie przestali tworzyć i nadal nagrywali materiał w polskim radiu. Jeszcze w 1985 roku Marian Narkowicz i Andrzej Kaźmierczak mówili w wywiadach o planach wydania albumu. Wymieniali nawet konkretne utwory, które miały się na nim znaleźć. Takie jak Baśń o księżycowej karecie, Dziewczyna z kosmosu, Aleja gwiazd, Złoto i Cytrusland. Wydawało się, że to wreszcie będzie moment przełomowy. Jednak po występie na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku zespół zakończył działalność. Płyta znów nie powstała, a historia Cytrusa zatrzymała się w pół kroku. Po rozpadzie część muzyków nie zrezygnowała ze wspólnego grania. Już w 1986 roku Kazimierz Barlasz, Marian Narkowicz, Andrzej Kaźmierczak i Leszek Ligenza założyli heavy rockową grupę Korba, która kontynuowała część muzycznych pomysłów Cytrusa, ale w bardziej bezpośrednim, cięższym kierunku. Co ciekawe, historia Cytrusa nie zakończyła się całkowicie wraz z rozpadem. Po ponad 20 latach zaczęto wydobywać ich archiwalne nagrania. W 2006 roku wytwórnia Metal Mind Productions wydała album Kurza Twarz, a rok później Tęsknica. Były to kompilacje nagrań z lat 1980-1985. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Trzecia łza od słońca, wydanej w 2018 roku nakładem God Records. Album został wydany 33 lata po rozpadzie zespołu. Autorem kompozycji jest Marian Narkowicz. Przed Państwem zespół Cytrus, Tęsknica nocna.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Paślach tej pieśni swobodna można spynić na moment życio. Może nie dychań, nie. Ale spynić se prosto i zadumać se. I dla tych, jakim bliska jest ta idea, proponuję pieśniu Dumanie. Wykonaje ją w wyglądzie live sam Kowalski. Jest to muzykant, jaki zajmuje się tradycyjnej muzyką. U minułym chodzie, a biolała jako koncert czas festiwalu Schod Kultury Inszej Wymiarennie. Jak i tak samo o tym chodzi, w ośminawite na tych wychodnych trwają w Białostoku, idea kocha budu wiertaca z komentarami. Tady uwachodzim maleńkimi krokami u obszar tradycyjnej muzyki.

Sunroom Session, sesja na ganku. Sam Kowalski razem z Kubej Dudajem na gitary i Wawrzyńcem Topej na kontrabasie. Ależ ta pieśnia trymała wymiarennie. Dziękuję czy minawita za tym kontrabasu i jeszcze gitarnym efektem. Nie mogę prosta oderwać od tych hukał. Nawet kali parę nowują z oryginalnym studyjnym zapisem. Ta prosta insza prostora. Ale mają ideję, jak schapić waszą uwagę u inny sposób. Nie wiedzę, czy słuchali wykaliście solnego występu tubista. Geta może nie do końca będzie solny występ, bo będzie głos śpiewaczki Ewy Grachowskiej, ale to już to robić z instrumentami Piotr Wróbel, geta sprawa prosta magiczna. Duet tu głos, jaki paczynał koncertną czastku sioletniego festiwalu Wschód Kultury, insze je wymierenie u opośni czećwiera.

się nie wrócisz. Jak ty się nie wrócisz, a to serce me zasmucisz. A to serce me zasmucisz i nie będziesz mój. O ten wianek mój, ale jak ty się nie wrócisz. A to serce me zasmucisz. Będziesz mój.

Minimalna instrumentalna aranżurowka, jaka je dodała mistyki tym wykonaniem, dy wokalisty, jaki je tak samo niepyta z innych wymiarów. A przed nami majstra gitary, jaki otrzymał w tym chodzie u rodnej krainie, u Latwii, zwany instrumentalista chodu. Gitarist Gint Smukajs, tak samo był gościem Białostockiego Festiwalu, wystąpił w programie Supolna z wiadomym litowskim wokalistą Daddy Was a Milkman. Koncert począł się jednak z solnego utworu, jaki wykonał Gintz. Nie tylko pokazał muzyczne majsterstwa, ale i zajawił pro swój odmienny styl. Gintz Smukajs.

Eksperymentalna, progresywna i organiczna jeszcze Hannah Peel i Baby Wong z albumu The Endless Dance u efiry Białoruska Radio Racja. Siodnia na zawierzenie będzie jeszcze jedna pieśnia Offering to the Beast, ale ciepier, krychu rozmiakczu, napróżenie pośle sustreczy z tym cudownym duetem. Cinnamon Gum, geta polski wykonawca, jaki zapisał album The Cinnamon Show, zahaplający się amerykańskim włóczaniem własnownym siemi dziesiątych a dół. Jon powodle programy zawierzaje trzeci dzień festiwalu Wschód Kultury z żywym wykonaniem tej programy, a ta musz to geta zapisana ją się u analogowym styli. Wielmi chciała się z wami i tym podzielić się.

Greki z Coral Fuse, a my nabliżajmy się już do zawieszenia świątecznej sestreczy. Pokul patrzujecie na koniec Hanu Peel i Baby Wong u pieśni Offerings to the Beast z ich supolnych debiutnych albumu. Zapraszają jeszcze na dnu muzyczną i przyrodoznawczą już sestreczu. Nie mogę sobie darować, wiedzę już to opośnim razem. Na minionym tydniu słuchali Rudzika z projektu Ptuszki Polszczy, jaki używują, był prezentowany u Białostoku. I też mogę skazać, używają chyba zupełnie nowe urażeń i emocji. Czysty jazz, akutany uwoki przyrody. Suweczka mnie mocno uraziła, to musiałam niechać z wami jeszcze i jej podzielić się. A jeszcze i tam mórz, to wieś projekt Ptaki Polski czy Ptuszki Polszczy patrzał się, ci naradził się z zaciekolenia mianowite hukami sował. Temu użocie pierre suweczka, a poślań jeszcze niekalki hukał z brytyjskich wyspał. A ja i Lokar Piuk serdecznie dziękuję i spodziewam się, że to siania sustrecza, a trymała się nam niedrenna ja.

Suweczka. Glaucidium passerinum. Choć niewielka, to prawdziwa królowa lasu o przenikliwym spojrzeniu i niesamowitej zwinności. Zamieszkuje głównie gęste bory iglaste, gdzie bez lęku wypatruje niekoniecznie drobnych zdobyczy. Jej pełne tajemnicy gwizdy o wznoszącej się melodii, słyszalne głównie o zmroku i o świcie, wprowadzają do leśnych ostępów prawdziwie enigmatyczną atmosferę. Głos suweczki jest świetnie rozpoznawany przez małe leśne ptaki, które natychmiast wznoszą alarm, wzajemnie ostrzegając się przed tym niepozornym drapieżcą.

0: хутко мінаєте життя, коптішечі стає кожної хвилі.
1: Але вже так відповідає,
0: на мене такує, як от ще та пісенка така, не багато щовак. От власне в дійшому такому зварюваному світі, де тільки того зла є, нещасть людських. То є, власне, хвилю затриматися і таке прислання людям переказати попри пісенку. Чи та хвіла, власне, є важлива в житті. Становтеся над тою хвилою. Ну, Явро, jestem wdzięczna naszej dyrygentce za to, że potrafi taki repertuar dobrać. Ona też nas już znaje i znaje, w czym my też sprawdzimy się. I to jest niezwykła taka umiejętność dobrać tak repertuar do chóru, który chór czuje, znaje, że to śpiewaje i to jakby też odbiorcy się to zauważają. No to zresztą tak jak ten, czy mają tu pierwsze miejsce w piosence białoruskiej, na festiwalu piosenki białoruskiej, czy na ukraińskiej, czy nawet jeżeli chodzi o muzykę cyrkiewną, tak? Przecież też mają osiągnięcia w Festiwalu Międzynarodowym Muzyki Cyrkiewnej. Bardzo lubię nasze te spotkanie, tak? Cieszę się, że przyszli nowe osoby, bo każda nowa osoba coś wnosi do tego chóru. Czas ku sebe i to też takie nowe doświadczenie, bo one jakoś nowe spojrzenie nam dają, inne na nasz chór. To jest takie cenne i no, bardzo się doceniają.
2: Paulina Monach, członek chóru Harmonii. Ja uważam podobnie, tak jak moja sestra, która wypowiadała się, że my tworzymy taką jedną wielką wspólną rodzinę. Jak to w rodzinie różnie bywa, czasem bywają ci jakieś przekamarzania się czy coś, no bo tak jak Agnieszka skazała, no na wsi może podobajcy czasem jakieś piosenki, które musimy nauczyć się. Czasem przychodzimy zmuczeni na śpiłki i to, że też jakoś tam odbiwaje się może czasem na naszych relacjach, ale ogólnie uważają, że bardzo dobrze z sobą współpracuję. Rozwijają się super. Przede wszystkim no dzięki naszej dyrygencji, która naprawdę ten repertuar szukaje dla nas taki rozmaity, niełatwy, bo trudny, ale chyba to i w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy Harmonii. No więc przyszła do Marii.
3: Proby to byli przedzestolni, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można сказать, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiu chóru.
3: I na szkodę czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaju. Pierwszy taki chór, który powstał w szkole, to właśnie chór Lisiczki, że to gdy my jako małe dzieci, każdy w takie podstawówka, to pomił ja była chyba w czwartej klasie, jak pierwszy raz wyjechali w ogóle za granicę. Takie małe dzieci, a najmłodsze to byli w ogóle w Zerówce, także to było wielkie wyzwanie, ale że to gdy pojechali w ogóle na międzynarodowy festiwal w Mohilewie, to zdobyli też od razu pierwsze miejsce. To było takie wielkie bardzo osiągnięcie dla nas, dla takich dzieciaczków no, z wioski, tak? Pojechali do Wielkiego Świata i od razu osiągnięcie. No i tak jakoś od początku związana jestem z muzyką Lisiczki, później Lisiczki kształcili się w chór Ramonku, no a później ja z Ramonki przeszła do Harmonii, także całe życie śpiewaju.
4: Barbara Pawluczuk, ja już 15 lat śpiewaju.
3: O, to od samego początku.
4: Znaczy trochę później, parę miesięcy mi się po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
3: Tak ciężko było namawiać. To nie lubicie czy boicie
4: nie się? Lubię, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, oczywiście to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
3: No już nie boicie się wystąpić?
4: No tam różnie bywa. Czasami jakoś to jest stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewasz, ale czasami jakoś tak na jakiejś scenie.
3: Za każdym razem to już takie przeżywanie?
4: Śpiewanie, tak, za każdym razem. Każdy występ jest inny. Jak
3: a wy
4: inna
3: publika?
4: Ja soprano.
3: A u was jest jakaś taka wasza pieśnia lubimy?
4: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta myć, taka właśnie, że to no taka wzruszająca ta pieśnia. Dużo takich pieśni.
3: Jak często próby majecie?
4: No przeważnie raz w tydzień.

0: tygodniowi czasami, jak mają tam występy, to bolsz dwa, czasami nawet trzy razy.
1: I wy tam u Łosieńcy żyjecie?
0: Nie, ja w Borysowcu, tylko nasza parafia tutaj w Łosieńcy.
2: Justyna Paszko, też Paszko. To trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
1: Ale też Paszko.
2: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
1: No w Łosieńcy to się śmieje, tak?
2: Znaczy akurat ja z Kutłówki pochodzę, no niedawno prynysła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką i z chórą najważniejsze.
1: I jak długo śpiewajecie w harmonii?
2: W harmonii? O Jezu, nie pomniu. Koli zaczęła? Chyba jakoś tak, no na początku zaczęło się od Ramonki, od Lisiczki, tak jak Paulina tutaj, także ja miała 6 lat, jak zaczynała śpiewać, teraz trochę bólsz. A z harmonii chyba jak urodził się mój syn, czyli 12 lat, że budę. Tak dumaj chyba, jak dobrze pomniu.
1: I jak atmosfera u chorej, u choczece przyjeżdżacie na próby?
2: Czy choczece to różnie bywa, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, dzieci, robotu, czy na wiosce, czy zawodowo, ale raczej wydaje mi się, że wsiem nam choczece tutaj przyjeżdżacie, śpiewacie, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chaci, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz trochę, odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się to gdy.
1: Waszą pieśń już coś takie jest? To, że myć?
2: No nie. Ja koliś pomniu, dawno nauczyli się na pomniu jeszcze chyba z matuszką ju, jak zaczynali śpiewać, jedu z wioski uchorad. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną muczenica. To jest taka moja ulubiona piosenka. My jak piszemy, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymy się ludziom z pieśniami cyrkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cyrkiewnych.
1: To wy wystupajecie tak samo na tych usiakich festiwalach cyrkownej muzyki, a tak samo przy tych Agliadach, Kaliadach?
2: Tak, tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowie nie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbierajec może czasami za dużo, a na pewno chcemy przygotować się jak najlepiej do każdego występu.

0: Co?
1: Turczaninowa, no. To taki bardzo dużo takiej, tak pisał takich cyrkiewnych utworów.
2: Ja nazywam się Basia Golonko i żywu w drugiej gminie niż gmina tutaj Naresz. Pochodzę z Dubiczy Osocznych i dojeżdżaję tutaj. Jestem nowym nabytkiem chóru. Tutaj jak był ten nabór, to ja akurat zgłosiła się i zostałam przyjęta. Tak, że może z 2 roki tutaj chodzę. Chór Harmonia już wcześniej właśnie oglądała, jak śpiewają. Bardzo mnie podobało. Siadły mają niedoścignione tematy, ale jednak udało się. Ja bardzo cieszę się, bo my akurat jesteśmy takiej rodziny. Ja nie pokrowlię, nie jestem paszko, ale czuję się jak w rodzinie tutaj z nimi. Także mnie bardzo tutaj podoba się.
0: Aha, to nie krony ja suwiazi, ale nie. Takie duchowe ja prąbię.
2: Może jeszcze nawet mocniejszy się ja, silniejszy niż ty ja właśnie z krwi. Bardzo dobre, czujemy się jak rodzina wsiódki, także wspierajmy się i mnie się bardzo podoba się. Repertuar jest różnorodny, nie tylko cerkowny, ale także i inny i to też jest bardzo fajne, bo to nie idę w jednym kierunku, ale rozwijają się w różnych kierunkach.
0: A wam jaki repertuar wolisz po duszy?
2: Ja думала, że nie cerkowny, ale jednak i cerkowny i to i każdy. No tak nie wydawało się po prostu, ale jak trochę my bardziej śpiewajem tutaj, także mnie podoba się ogólnie wsiutko. Nie mogę skazać i konkretnie o jednej piosenci, bo każda coś wnosi, naprawdę, każda ma jakieś przesłanie. Te nasze głosy tak współgrają, że mnie po prostu się płynę jak z duszy.
0: I jak rychtujecie się do jubilejów?
2: Oj, mają takie ciężkie próby, bo dużo będę śpiewać. No, zapraszają się oczywiście serdecznie. Siemnace to hony na nasze 15-lecie tutaj w Łosińci. Wśród ich zapraszają z wszystkich gmin, z naszej gminy Hajnów Katorze. Porozwieszowali ogłoszenia, także думаю, że bardzo dużo ludzi będę znać i osiom. Zapraszają się jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze będzie pogoda, 30 stopni, także będzie ciepło. Tak. My dzwonili, mówili, że tak było. Także będzie bardzo pięknie. Zapraszam wszystkich serdecznie.
3: Ja nazywam się Gienek Dudzicz. No, w Łosińcu żyło 40 lat wrze, także i tutejszy wrze Łosińczanin, bo pochodzę spoza Łosinki, ale że czuję się Steniewicz, ale czuję się wrze Łosińczaniną i śpiewają.
0: Wciągnuli,
3: także my tu właśnie z większością to też rodzina moja, także tutaj po żonci, także tworzę taką całą rodzinę łosińską, tak można skazać. No, śpiewają, tak jak kazał, że od samego początku, czyli śpiewa w chóry cerkowną i jak przyszła Maryja, to zaproponowała mnie z nimi do tego chóru pójść i śpiewać. No ja zgodził się bez oporów, bo śpiewają, można skazać i cały...
0: Żonka śpiewaje?
3: Nie, żonka nie śpiewaje. Żonka zawsze obsłuchowała chórzystów, bo kiedyś moje 3 dziewczyny śpiewali właśnie w chórowi Ramonka i Lisiczki, czyli od początku. Także my byli zawsze związani jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi, także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jakoś sam w tym chórobie występuję po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętam, kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Tyniewicz był chór i ja chodził do tego chóru tam w szkole. Także, a później jako nastawnik pracowałem, także dużo śpiewałem z nikim, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak zwane moje takie życie, ta muzyka tworzy moje życie. Z chęcią chodzę, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawiają mnie to wielką przyjemność, a mają ambitną dyrygentkę, która no, stawia je wysokie zadania dla nas, a my staramy się im podołać. No i chodzę do chóru cerkownego, staraję się już tutaj wielu chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że duma, że nie podołają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także starają się, no czasami to moje dzieci tutaj w tym chórowie, tak byłoby wskazać, bo je w wieku moich córek, także a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać, jak będę na prożynu, to będę śpiewał, kolki będę mógł, także bardzo cieszę się z tego, że chodzę do siebie do chóru, także...
0: To wy u tym chóry bas?
3: Czy... Jak bas, czasami tenorom śpiewają, kiedyś śpiewał tenorom, ale no nas pięciu mężczyzn tak śpiewają. I córka jeszcze moja też śpiewa, też w chóry, kotara tutaj niedaleko, żeby w Hajnowie to przyjeżdżają, bo dwie daleko, to że nie mogą ze względu rodzinnych i zawodowych chodzić. Naprawdę, to jest wielka przyjemność śpiewać w świetnym chórowie. Jest to satysfakcją, mnie daje wielką i taka odskocznia od takiej codzienności, jak to kazali tutaj dziewczynia. Także to naprawdę coś wielkiego.

0: Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy, czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października i mają najdalej, bo z siebroką Natalii i Tomkiej z Narokiesz no dojeżdżają siódy. Troszkę inaczej mówię niż tu taka usi reszta. No. Od kilku lat znałem się z Marysią i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowie i w cerkwi u Narowcy akurat śpiewali na pogrzebieniu naszego baciuszki nastojaciela i Aleksandra Surla. No i tak i Maryja i dziewczata skazali, że on musi być u nas. No i tak mnie zwerbowali. Może.
1: Jak przygawarili?
0: Noż to...
1: Czym zamanili?
0: Mieli już czym. No wdzięką i repertuarom, bo u ich to jest bardzo ważne, u ich tu taka w tym chóry muzyka i cerkiewna. A to jest tak jakby mnie najbliższej, bo ja z samego małego i w cerkwi i śpiewał i tam. No i tak właśnie, a że repertuar jest taki no dosyć poważny i mnie to siódy tak i przyciągnęło.
1: A wy śpiewajcie jakim głosem?
0: No basem oczywiście.
1: Rozumiem, to bądź cerkowna muzyka po duszy, tak?
0: Znaczy, no cerkowna, ale to, żeby jak to każecy, nie.
1: Folklor?
0: No białoruski, ukraiński. Szkoda, że to no po rusku, bo to, ale to wiadomo, no. Ale to jeszcze może będziemy. Koła dyrygentki w sumie to nie można tak, no, mówić, iż to o i...
1: Nie można, można.
0: Nie, no tylko hetę.
1: Kazali, że to my mamy swobodę słowa.
0: Aha. No. Dobra, to niechaj będzie, że nóż to już je.
1: 15 godzin będziecie świadkować, tak?
0: No jak wpuścić mnie na scenę, no to też.
1: Aha, a mogę nie wpuścić?
0: A ja znam, jak to będzie. Pożywiemy, zobaczymy.
2: Nazywają się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w chórowi harmonii od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak przyjęli? Ciężko było dostać się?
2: Jak przyjęli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w chórowi w Remoncy w 18 lat. I Maria do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy uże wernysz się, czy wernysz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernu się. Ono o wiek moich dzieci. Jako Bruno, że starszy w 9, męczy 5, ty to wrze pora, że do chóru wernuć się, że dzieci wyliki. No i wernuła się. I nie żałuję. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. Niedaleko.
3: No to czasem dobra wyrwać się z domu i zabawiać tą chęć.
2: Nawet bardzo dobra.
3: No. A wam to tak bądź po duszy, zabudzisz te cerkowne ci folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bądź folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już tak jest swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: To znaczy, ca Łosinka ma jeszcze coś magicznego takiego, to tak przyciągnie?
2: Ja nie znam już wskazać, co takie je, ale na pewno coś je, bo coś bardzo przyciągnie. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce je tutaj, u Łosinki.
3: 17 to jak rychtujemy się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisnę. Majemy bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianką na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Majemy chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny, bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będę te śpiewać?
2: Znaję, ale nie skażę, trzeba przyjechać. Nie skażę.
3: Czemu warto przyjechać u Łosinku 17? To co zaśpiewaje harmonię razem z Asą.
2: Tak.
4: I pochoda
2: tylko
4: maje być i pochoda maje
2: być. I maje być i pochoda.
3: A na podanie pisali?
4: To ja dzwoniła, mam telefon.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, żeżyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Można było przywieść jeszcze niekalki wiadomych piesień, jakie ja praśpiewał Grechuta na swoje słowy. Ale trzeba tak samo oddać głos innym autorom, do jakich słów śpiewał ten wybitny polski śpiewak, kompozitor, poet i mastak, один z samych jaskrawych przedstawników żanru śpiewnej poezji. A począł śpiewać ten wykonawca, jaki żył u gadach 1945-2006, u początkach 60-tych gadów minulego stagodzia, wystupajuczy razem z hurtom Anawa. A kali gawaryć pra poetał, to u pierakladzie Andrzeja Hadanowicza proponuję spotkanie z dwoma wierszami Stanisława Barańczaka, jakoha poetyczny debiut wypał tak samo u połowie 60-tych.
1: Stanisław Barańczak, kali parcalana, to tylko takaja. Kali parcalana, to tylko takaja, jakoj nie szkoda pod błotem naszennika albo trakami tanka. Kali fatel, to nie nadto wygodny, taki, kap nie było przykra ustać i pajści. Kali odzieża, to kap panieści w walizce. Kali knihy, to kap panieści w pamięci. Kali plany, to kap na ich można było zabytca, jak nadydzie para znowu pierasialaca. Na inszuju w ulicu kontynent, historyczny etap, albo świat. Kto skazał, bytcam można przyzwyczajwaca? Kto skazał, bytcam sztuoś bywaje na zaużdy? Chyba nikt nie kazał tobie, że ty nikuli na tym świecie nie będziesz poczuwaca jak doma.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie?

nabilot. Z abiacankaj, cacankaju i spadziawankaju na wyraz. Aściarożna nie da wierać. Razem zmożna kali aściarożna i trzeba krow z nosu. I budziem jak sztyk, jak mahiła. Aściarożna nie pamierać. Spaczynajem na nowa, spastukajem na usielaki wypadak. Spusiona glum razem z hetym kachaniem, jakuje adzina je mnie zastało się. Na zausiody, na prawdu i na pierakur, a ściarożniej naszenniki. Eta usio szmat ciażej, czym zdajeca.

1986 hoda paczał 10 hadowu jusu pracu z Piotram Skrzyneckim i jeho piwnicaj. A było heta miejsca, u jakim nawet u czasy pseudosocjalizmu, jaki zahaściawał u Polszczy, zausiody odczuwała się podych swobody. A kiedy Krakał, to niechaj papliwie pieśnia z 2023 hoda, napisana ja Arturam Rojkam, jaki da su pracy przy jej wykonaniu zaprosił mocno już tady chworaha Marka Grechutu.

wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresh. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

0: Znakowe miejsce u twórczości Marka Grechuty zajęli pieśni śpiewane na słowy wiersza o poeta Miżwajenia Balasława Leśmiana. Znajdli się jenem iż inszym na wydedzinaj u 1984 chodzie supolnej z aktorką Krystyna Jandaj Krużelcy u Malinowym Chruszczanku. I pieśniu z takim zahalołkam za chwilinu paczujecie, a raniej u interpretacji Michała Andrasiuka inszy wiersz narodzanaha jeszcze u kancy 19, ale tworczaha użo u 120 poeta.
1: Balasław Leśmian, na zulku, pierakład Alega Minkina. Śpisz jeszcze na powiekach bliszczynki świtania. Śnić strachu ci daloń, bo drżyć i palaje. Dychaj tak, bez supynu, czaruj, bez odchłania. Кожны рух твайго спячага цела кахаю. Колькі год прамінула ад першай пяшчоты, колькі дзён адплыло ад пакуты апошняй. Што нас мучыла учора, што заўтра ўстрывожыць, ці заўсёды мы знойдзем да шчасця ахвоты. Прыйдзе ноч и поглядом своим заворожить по засветным и смертной охутая тишай. Ах, неужо мы помрем быцам тысячи инших, быцам ты я у земли, не покинь их, о Боже.
2: Nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
3: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem, bo złośny huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniały w pajęcze na skrzyły się wisiory.
2: I szedł tu na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
3: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
2: A szepnąc tylko wówczas na cicho wiwoni, gdyś wargami wygarniał spodanej ci dłoni.
3: Owoce przepojone wonią twego ciała
2: i stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie.
3: I chce się wciąż
2: powtarzać na własne dziwo.
3: I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
2: Urwałeś mnie dłonie, oddałam w skupieniu.
3: Ach, chruśniak malinowy,
2: ach, chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Okradają strzeżek i ustroni, z trudem przez nas wykryty gniew na słońcu pała. Spieszno nam, dły z szczęścia do tchu w naszych dłoni. Chcemy pieszczot próbować poznawać swe ciała, więc na przekór przeszkodę źrenicą bezradną chłonimy się nawzajem niby dwa bezdroża. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i złoża.
3: Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady i nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł i nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady w takim morzu pod strażą takich czujnych kotar.
4: Czasami mojej ślepej posłuszny ochocie pragnę w tobie mieć czujną na byle skinienie sługę, co pieszczotami gasi me pragnienie. A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie, gdy twój warkocz jak w słońcu wybujało ziele, tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie. Głowę twą niby puchar ujmuję w swe dłonie i wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się śledząc tę wargę, jak zmierza do mej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę pierś w lesie ryczącego zwierza. I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu.

0: Marek Grechuta, po profesji architektar, lubił zajmować się tak samo mastactwem, a jego karciny znajdują się w różnych miejscach u Polski. Pisał muzykę do teatralnych spektaklów i był człowiekiem nadzwyczaj twórczym, jaki zapisał się niezabywną historię polskiej kultury. Ale głównym czynem zajmował się śpiewną poezją i dzisiejszego programu pradołżym i zakończym pieśniami na wierszy Ryszarda Krynickiego, poeta tak zwanej Nowej Chwali, jaki tak samo swój poetyczny debiut miał u początkach 60-tych godów XX stulecia.
1: Ryszard Krynicki, tak, pierakład Andrzeja Hadanowicza. Ужо шмат дзён хаджу туды і сюды па туманным Кракаве і ўсё ніяк не вярнуся з майго ружова-пясчанага, з майго ружова-каменнага Єрусаліму. Усё яшчэ вяртаюся пад сцяну плачу, усё яшчэ блукаю ў цесным лабірынце крыжовага шляху. Часом у просвете над головой бачу месяц, усё тую самую поўню, усё яшчэ блукаю ля пачатку. Ці вы габрэй? Пытаецца ў мяне стары хасід, пэўна маладзейшы ад мяне. Так, я паэт. Хацеў бы я адказаць хоць раз, але толькі усміхаюся. І кажу яму шалом.

0: Priznam, krychu szkoda, że trzeba z wami raz witwaca. A tak mnoha jeszcze niezwyczajnych pieśń z repertuaru Marka Grechuty mogło prahuczać u efiry. I mnoha wierszał poetał, jaki ja chcieli skazać świetu sztości ważna. Ale spodziewam się, że jeszcze nie один raz budu mieć nachodu hety niedachop popełniać. A siądnia, raz witajem się jeszcze adnym karocinkim wierszam Ryszarda Krynickaga i pieśniaj Marka Grechuty tak sama sa słowami tegoż poeta. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na sustreczu praz tydzień.
1: Ryszard Krynicki, nie pragnij za nas pamierci. Переклад Андрея Хадановича. Не прагни за нас померти, не прагни за нас жить. Живи.

0: No, nasza babula spod Czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No, trzeba posprawdzać. Ja lubię het jest streczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, jakijaś takie pytania, które ja odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. Het spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakaca historia sprat bolszczem to chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz baj teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, katoro jość tut i cipier i katoro jość bieżańskoje, katoria jość bieżańcami i dla mnie takie wielmi patresa jeszcze pytanie. Janek chyba na pierwszym spektaklu skazali mnie, że to kali Janek to grajuć, to wielmi czas to dumają, a na jakim etapie bieżeństwa my ci pier, czy my że tak jak Janny byli, że żyli i skuczali za smakiem czarnego chleba, tak, i chaty, czy na tym etapie, że to dzieci że zabywają rodną umowę, biorą het umowę z asiarodzia, że u ich Polska, tak. I dla mnie to było, no, wielmi takie ważne, bo ja, no, gdzieś poczuła, że to het spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi, ci pier, których my tu mamy.
1: Перед початком лекції говорили за мною про мігрантів з України і питання Василькові, яке постає. Як ви лічите, це може спектакль, ваша книга спинити такі з'яви агулом? Каб обогулі не зникало питання. Хто за мігранти? Откуль мігранти? Куди їх дівати на Подляші?
0: Проблема є з тим, що гетія люди, які десь голосно кричать, які кричать «Польська для поляків», так? Ми тут не хочемо ні українців, ні білорусів, ні ніяких біженців. Я не книжок не читаю. Я думаю, що там є вельми много takiego cynizmu, że to wielmi czas to jest jakiś rodzaj jakiejś rozgrywki politycznej, że to, no, to ich pomysł na życie, tak? Pomysł na życie, pomysł na... I ja jakby nie jest wielmi optymistyczna u hetym, ale duma już to ludzi, którzy nie mają jakiegoś takiego sprecyzowanego dania, tak? I wopytu, że to kniżki, spektakli, ja nie mogę odkrywać dla ich jakąś nową rzeczywistość. No i ja jakby dać im jakiś wopyt, tak? Dać im w ogóle pomysł, że to nasze japretki, czy to na Podlaszy, czy tak samo gdzieś u Polszy, tak? Toż historia Polszy, to jest historia bieżeństwa, tak samo, wielmi, wielmi często, tak? My mają wielka emigracja u szkoli, gdzie Adam Mickiewicz i nasze poety, toż to byli tak jak tut, inteligencja, tak jak bal teatr, tak? I oni tak samo byli inteligencją, która zrobiła jedno, drugie powstanie, tak, i trzeba było uciekać. Kap my chcieli być uczciwi, to że cała historia Polski, że to jest historia bieżeństwa i że to nam i dało i literaturę, kulturę, tak, no ale tak samo mnoga bolu, tak, mnoga trudu. Więc ja dumam już to dla takich ludzi, którzy trochę tu nie dumają, ale nie jość politykami kap rozgrywać. Tak, procił komuś, to tak, ja wierzę, że trochę to jest ważna krynica, na nie.
2: Choć книга Анеты Примаки «Онежк» и спектакль рассказывают про подеи 1915 года, подчас дискуссии у Тикотине удельники не раз приводили параллели с участностью. Говорка шла про то, что мастерство и литература могут допомагать лепше разуметь лёсы людей, которые были вымушены покинуть свои дома.

0: Miejsce ci musi po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
1: Tak ciężko było namówić. Jakoś nie śpiewacie, czy boicie
0: nie się? Lubił, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, uczyła się, to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
1: To już nie boicie się wystupać?
0: No tam różnie bywa. Czasami jakoś ten stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewasz, ale czasami jakoś tak na jakiejś scenie.
1: Za każdym razem to już takie przeżywanie.
0: Śpiewanie, tak, za każdym razem. Każdy występ jest inny. Jak
1: a wy
0: inna publika?
1: Ja
0: soprano.
1: A u was jest jakaś taka wasza pieśnia lubimy?
0: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta myć, taka właśnie, że to no taka wzruszająca ta pieśnia. Dużo takich pieśni.
1: Jak często próby macie?
0: No przeważnie raz w tygodniu, czasami jak mają tam występy, to bolsz dwa, czasami nawet trzy razy.
1: I wy tu u Łosieńcy żyjecie?
0: Nie, ja w Borysowcu, tylko nasza parafia tutaj u Łosieńcy.
2: Justyna Paszko, też Paszko. To i trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
1: Ale też Paszko.
2: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
1: No w Łosieńcy to się mija, tak?
2: Znaczy akurat ja z Kotłówki pochodzę, no niedawno przeniosła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką, i z chórą najważniejsze.
1: I jak długo śpiewajecie w harmonii?
2: W harmonii? O Jezu, nie pomniu. Koli zaczęła? Chyba jakoś tak, no na początku zaczęło się od Ramonki, od Lisiczki, tak jak Paulina tutaj, także ja miała 6 lat, jak zaczynała śpiewać, teraz trochę bólsz. A z harmonią chyba jak urodził się mój syn, czyli 12 lat, że budę. Tak dumaju chyba, jak dobry pomniu.
1: I jak atmosfera u chorej, u choczece przyjeżdżacie na próby?
2: Czy choczece to różnie bywa, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, dzieci, robotu, czy na wiosce, czy zawodowo, ale raczej wydaje mi się, że wsiem nam choczece tutaj przyjeżdżacie, śpiewacie, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chaci, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz trochę, odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się to gdy.
1: Waszą pieśń już coś takie jest? To, że myć?
2: No nie. Ja koliś pomniu, dawno nauczyli się na pomniu jeszcze chyba z matuszką ju, jak zaczynali śpiewać, jedu z wioski uchorad. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną muczenica. To jest taka moja ulubiona piosenka. My jak piszemy, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymy się ludziom z pieśniami cerkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cerkiewnych.
1: To wy wystupajecie tak samo na tych usiakich festiwalach cerkownej muzyki, a tak samo przy tych aglądach, kaladach?
2: Tak, tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowi nie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbierajec może czasami za dużo, a na pewno chcemy się przygotować się jak najlepiej do każdego występu.
3: Stanie.

0: Szkody z energii takie.
1: Co? Turczaninowa. Turczaninowa, no. To taki bardzo dużo takiej, tak pisał takich cyrkiewnych utworów.
2: Ja nazywałem się Basia Golonko. I żywu w drugiej gminie niż gmina tutaj Naresz. Pochodzę z Dubiczy Osocznych i dojeżdżają tutaj. Jestem nowym nabytkiem chóru. Tutaj jak był ten nabór, to ja akurat zgłosiła się i zostałam przyjęta. Tak, że może z 2 roki tutaj chodzę. Chór Harmonia już wcześniej.

0: Wcześniej właśnie oglądała, jak śpiewają. Bardzo mnie podobało. Siadły mają niedoścignione tematy, ale jednak udało się. Ja bardzo cieszę, bo my akurat jesteśmy takiej rodziny. Ja nie pokrowie, nie jestem paszko, ale czujesz jak w rodzinie tutaj z nimi. Także mnie bardzo tutaj podoba się.
1: Aha, to nie krony jest uwięzi, ale nie. Takie duchowe ja prąbuję.
0: Może jeszcze nawet mocniejszy się, ja silniejszy niż ty ja właśnie z krwi. Bardzo dobrze czujemy się jak rodzina. Na wsiódki, także wspierają Mosia i mnie się je bardzo podobajecie. Repertuar jest różnorodny, nie tylko cerkowny, ale także i inny i to też jest bardzo fajne, bo to nie idę w jednym kierunku, ale rozwijają się w różnych kierunkach.
1: A wam jaki repertuar wolisz po duszy?
0: Ja myślę, że nie cerkowny, ale jednak i cerkowny i to i każdy. No tak nie wydawało się po prostu, ale jak trochę my bardziej śpiewajem tutaj, także mnie podobajecie ogólnie wsiódko. Nie mogę skazać i konkretnie o jednej piosenci, bo każda coś wnosi, naprawdę, każda ma jakieś przesłanie. Te nasze głosy tak współgrają, że mnie po prostu się płynę jak z duszy.
1: I jak rychtujecie się do jubileju?
0: Oj, mają takie ciężkie próby, bo dużo będę śpiewać. No, zapraszają się oczywiście serdecznie. 17 to one, na nasze 15-lecie tutaj w Łosinci. Wśród ich zapraszają z wszystkich gmin, z naszej gminy Hajnów Katorze. Porozwieszowali ogłoszenia, także dumę już bardzo dużo ludzi będę znać i osiom. Zapraszają wszystkich jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze będzie pochoda, ponad 30 stopni, także będzie ciepło. Tak. My dzwonili, mówili, że tak było. Także będę bardzo pięknie. Zapraszają się serdecznie.
2: Ja nazywam się Gienek Dudzicz. No, w Łosińcu żył 40 lat w grze, także i tutejszy, że Łosińczanin, bo pochodzę spoza Łosinki, ale że czuję się... Steniewicz. Ale czuję się, że Łosińczanie idą i śpiewają...
1: Wciachnuli.
2: Także my właśnie z większością to też rodzina moja, także tutaj po żonce. Także tworzę taką całą rodzinę łosińską, tak można skazać. No śpiewają, tak jak zawsze od samego początku, czyli śpiewa w chóry cerkowną i jak przyszła Maryja, to zaproponowała mnie z nimi do tego choru pójść jej śpiewać. No ja zgodziłem się bez oporów, bo śpiewają, można skazać i cały...
1: Żonka śpiewa jej?
2: Nie, żonka nie śpiewa. Żonka zawsze obsłuchowała chórzystów, bo kiedyś moje trzy dziewczyny śpiewali właśnie w chórowi Ramonka i Lisiczki, czyli od początku. Także my byli zawsze związani jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi, także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jakoś sam w tym chórowi występuję po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętam kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Czyniewicz był chór i ja chodziłem do tego chóru tam w szkole. Także, a później jako nastawnik pracowałem, także dużo śpiewałem z dzikima, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak, tak trzeba moje, takie życie ta muzyka tworzy moje życie. Z chęcią chodził, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawiają mnie to wielką przyjemność, a mają ambitną dyrygentkę, która no, stawia je wysokie zadania dla nas, a my staramy się im podobać. No i chodzę do chóru cerkownego, staraję się już tu niedzielę chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że duma, że nie podobają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także starają się, no czas to moje dzieci tutaj w tym chórowi, tak byłoby wskazać, bo je w wieku moich córok, także a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać, jak nie będę najprożynu, to będę śpiewał, kolki będę mógł, także bardzo cieszę się z tego, że chodzę do siebie do chóru, także...
1: To wy uchatym chóry bas?
2: Czy... Jak bas, czasami tenorom śpiewają, kiedyś śpiewał tenorom, ale no nas pięciu mężczyzn tak śpiewaje. I córka jeszcze moja też śpiewaje, też w chóry, kotara tutaj niedaleko, żeby w Hajnowie to przyjeżdżają, bo dwie daleko, to że nie mogą ze względu rodzinnych i zawodowych chodzić. Naprawdę, to jest wielka przyjemność śpiewać w siedem chórowi. Jest to satysfakcją, mnie daje wielką i taka odskocznia od takiej codzienności, jak to kazali tutaj dziewczynia. Także to naprawdę coś wielkiego.

0: Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy, czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października i mają najdalej, bo z siebrąkiej Natalii i Tomkiej z Narokiesz no dojeżdżają siódy. Troszkę inaczej mówią niż tu taka już reszta. No. Od kilku lat znałem się z Marysi i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowie i w cerkwi u Narowcy, akurat śpiewali na pogrzebieniu naszego Baciuszki Nastojaciela i Aleksandra Surla. No i tak i Maryja i dziewczata skazali, że on musi być u nas. No i tak mnie zwerbowali. Może.
1: Jak przygawarili?
0: No to...
1: Czym zamanili?
0: Mieli już czym. No wdzięką i repertuarom, bo u ich to jest bardzo ważne, u ich tu taka w tym chóry muzyka i cerkiewna. A to jest tak jakby mnie najbliższej, bo ja z samego małego i w cerkwi i śpiewał i tam. No i tak właśnie... A że repertuar jest taki no, dosyć poważny i mnie to siódy tak i przyciągnęło.
1: A wy śpiewajcie jakim głosem?
0: No bas, oczywiście.
1: Rozumiem, to bardziej cerkowna muzyka po duszy, tak?
0: Znaczy, no cerkowna, ale to, żeby jak to кажется, nie...
1: Folklor?
0: No białoruski, ukraiński. Szkoda, że to no, po rusku, bo to, ale to wiadomo, no. Ale to jeszcze może będziemy. Koła dyrygentki w sumie to nie można tak no mówić, że to o... I,
1: nie można, można.
0: Nie, no tylko hetę.
1: Kazali, że to my mają swobodę słowa.
0: Aha. No. Dobra, to niechaj będzie, no już to już jest.
1: 15 godzin będziecie świadkować, tak?
0: No jak wpuścić Manina i scenę, no to też.
1: Aha, a mogą nie wpuścić.
0: A ja znaju, jak to będzie. Pożywiemy, zobaczymy.
2: Nazywają się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w chórowi harmonii od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak przyjęli? Ciężko było dostać się?
2: Jak przyjęli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w chórowi w Ramoncy w 18 lat. I Maryja do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy już wernisz się, czy wernisz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernu się. Ono o wiek moich dzieci. Jako wróno, że starszy w 9, męczy 5, ty to wże pora, że do chóru wernuć się, że dzieci wyliki. No i wernuła się. I nie żałuję. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. To daleko.
3: No to czasem dobre wyrwać się z domu i zabawiać tą chętę.
2: Nawet bardzo dobre. No.
3: A wam już to tak bolsz po duszy, za bolsz te cerkowne ci, folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bolsz folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już takie swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: Znaczy, ta Łosinka ma jeszcze coś magicznego takiego, że to tak przyciągnie?
2: Ja nie znaję już wskazać, co takie je, ale na pewno coś je, bo coś bardzo przyciągaje. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce je tutaj, u Łosince.
3: 17, to jak rychtujecie się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisnę. Majemy bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianką na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Majemy chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny, bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będę ty śpiewać?
2: Znaję, ale nie skażę, trzeba przyjechać, nie skażę.
3: Czemu warto przyjechać u Łosinku 17, to co zaśpiewaje harmonię razem z Asą?
2: Tak.
4: I pochoda nie tylko. Maje byki i pochoda maje
2: byki. Maje byki i pochoda.
3: A na podanie pisali?
4: To ja dzwoniłam, mam telefon.

I na hety miesięczni indamik zakańczwa jedca wieliki dziakuj, że to prawiali hetu i uchadzinu razem za mnoj. Spadziaju się hety set, dodał wam energii i nastroju na wychodny. Ja paczuję się u następnej sobotu, a 21 godzinie. Padrychtuju dla was nowую porcję świeżej muzyki. Trzymajcie się i da sustreczy.

0: nadniemna i baryzyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o systematycznym wypychaniu polskich księży z Białorusi. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Ukryte represje reżimu łukaszenkowskiego.
3: Co dzień my oznaczamy jakieś nowe areszty.
2: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
4: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
2: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
5: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białoruskie więzienia od lat pozostają miejscem, gdzie represje wobec przeciwników reżimu przybierają najbardziej brutalną formę. Tysiące więźniów politycznych każdego dnia mierzą się z izolacją, przemocą psychiczną i fizyczną oraz warunkami, które organizacje broniące praw człowieka określają jako nieludzkie. Dla wielu z nich kara nie kończy się na wyroku. Staje się codzienną walką o godność, zdrowie i przetrwanie. Poprzez tak brutalny stosunek wobec osadzonych według artykułów politycznych, białoruskie władze próbują zastraszyć społeczeństwo i pokazać, jakie konsekwencje grożą za sprzeciw wobec reżimu, uważa były więzień polityczny Paweł Marzejka.
3: Najważniejsze, moim zdaniem, czego chce władza od więźniów politycznych, żeby przestali czuć się ludźmi i uznali za winę to, że w 20 roku albo w wydarzeniach po 20 roku wystąpili po stronie narodu białoruskiego, wystąpili przeciwko falszowaniu wyborów, wystąpili za wolną Białoruś. Także moim zdaniem to jest główny cel tej systemy represyjnej łukaszenkowskiej, a metody, które stosują, to zależą od każdej oddzielnej kolonii karnej, ale jakby wszystkie można wpisać w rankich top znęcanie się nad ludźmi.
4: Agnieszka Romaszewska-Guzy. W wielu przypadkach można nazwać to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami, można nazwać znęcaniem się, można nazwać nieludzkim traktowaniem. To spełnia wszystkie znamiona tych umieszczanych w konwencjach właśnie deliktów, jak to się nazywa, czyli tych przestępstw umieszczanych w konwencjach, czego nie wolno wykonywać, czego nie wolno robić. Oczywiście to wygląda różnie w przypadku różnych więzień, różnych więźniów i różnych sytuacji. To jest bardziej lub mniej dotkliwe, ale zawsze służy takiemu fundamentalnemu, jakby to powiedzieć, zdeptaniu człowieka po prostu. Zdeptaniu człowieka, sprowadzeniu go do parteru, do poziomu podłogi. Temu służą właśnie te wszystkie skądinąd, czasem to może być bicie, a czasem to może być karcer po prostu, bez powodu. A czasem to są kolejne kary, które pozbawiają cię paczek i w ten sposób masz znacznie mniej po prostu jedzenia zwyczajnie. Bo ludzie jednak tam bardzo są kiepskie warunki żywieniowe. Tam więźniowie opowiadają o tym, gdzie, w którym więzieniu troszkę lepiej karmią. To są już oczywiście specjaliści od tego, doświadczeni więźniowie doskonale wiedzą, jak to bywa, ale generalnie karmią bardzo źle, więc nie przypadkiem, zwłaszcza ludzie, którzy przebywają w tych potwornych, sztrafnych izolatorach, czyli w tych karcerach, tracą tak strasznie na wadze po prostu, dlatego że no po prostu chłód też wysysa z organizmu siły. No i w ten sposób między innymi się nad nimi można znęcać, prawda? Są dziesiątki sposobów znęcania się nad człowiekiem. To jest właśnie poprzez pozbawianie kontaktu z rodziną, dziećmi, tak, to nie tam, że miesiąc czy dwa, tylko na przykład przez lata.
5: Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazety Wyborczej. Nie sądzę, żeby represje Łukaszenki w najbliższym czasie osłabły, dlatego że on bardzo obawia się powtórki z roku 2020. Być może nie taką skalę, bo dużo, czy oczywiście część osób z Białorusi wyjechała, ale jednak jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Jest cały czas objęty sankcjami. Gospodarka sobie radzi średnio. To kolejne zatrzymania, bo wiadomo, że jak wypuszcza jakąś grupę politycznych więźniów, to natychmiast podobną ilość aresztuje. To jest jego też karta przetargowa w grze z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że więźniowie polityczni wychodzą na wolność, że Andrzej Poczobut jest tutaj z nami w Polsce, ale jednak uważam tę grę Amerykanów za dosyć niebezpieczną, dlatego że poluzowanie sankcji na Łukaszenkę bez koordynacji ich z Unią Europejską, która tych sankcji nie luzuje, no to będzie oznaczać, że Łukaszenka będzie przede wszystkim starał się tą linię amerykańską jeszcze mocniej wykorzystywać. Generalnie ja mówię, że Białorusi są prawdziwe łagry, w takich, których siedział Andrzej Poczobut, ale sama Białoruś też jest quasi łagrem. No nie ma tam wolności słowa, nie ma demokracji, ludzie są represjonowani, są torturowani cały czas. Łukaszenka wierzy, że przetrwa najbliższe zawieruchy i przekaże władzę pewnie któremuś ze swoich synów, no bo tak na to wszystko wskazuje, więc musi mieć przynajmniej taką stabilną według niego sytuację. No a niestety częścią tej stabilnej sytuacji z punktu widzenia Łukaszenki są właśnie ci więźniowie polityczni.
6: Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Więźniowie polityczni na Białorusi dzięki staraniom administracji amerykańskiej wychodzą już od wielu miesięcy. Sedna sprawy to nie zmienia, to znaczy represje, jakie były, tak są. Łukaszenka zastępuje znanych więźniów nieznanymi, w związku z czym trudniej będzie państwom zachodnim się o nich starać, bo wielu z nich po prostu nie będziemy wiedzieli. Per saldo oczywiście wszyscy się cieszymy z każdego uwolnionego człowieka, bo to są życia, to są zdrowia, to są rodziny, to jest ich byt. Natomiast sedna tego reżimu to oczywiście nie zmienia i nie ma chyba szansy zmienić, dlatego że Aleksandr Łukaszenka po 2020 roku przekonał się, jakie jest jego realne poparcie wśród narodu. Przekonał się, że czasy, kiedy był popierany przez większość obywateli, dawno minęły. W zasadzie są dwa czynniki, które pozwalają mu zachować władzę. To jest strach rozpowszechniany przez jego własne struktury siłowe i to jest Rosja, która żelaźnie stoi za plecami Łukaszenki i też, jak pokazała w 2020 roku, jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale też coraz więcej od niego oczekuje, czego najlepszym przykładem był udział Białorusi w wojnie, w agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskiej fabryce Szereszewskich, która zrobiła tę rodzinę jedną z najbogatszych w kraju. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Cytrus oraz jego przebojowym utworem Tęsknica Nocna.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja zbudowana przez Olecha nie miała żadnego kontaktu z kierownictwem polskiego podziemia niepodległościowego za jałtańską granicą. Olech utrzymywał natomiast kontakty z połakowskimi ośrodkami konspiracyjnymi w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim, a także z kilkoma luźnymi polskimi oddziałami partyzanckimi, głównie z powiatu Lida, nawiązującymi do tradycji Armii Krajowej. Można powiedzieć, że działalność organizacji Olecha miała dwa wymiary. W perspektywie spodziewanego konfliktu wolnego świata z blokiem sowieckim, polska zbrojna obecność na ziemiach utraconych wydawała się mieć zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkreślał w rozmowach z podkomendnymi, że są wojskiem polskim w konspiracji i w momencie przełomowym będą przewracać tu Polskę. Z drugiej strony partyzantka prowadzona przez Olecha miała zadania i cele doraźne. Była samoobroną miejscowego społeczeństwa przed terrorem NKWD, nadużyciami i bezprawiem przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Konsekwentnie zwalczano agenturę NKWD, której działalność stwarzała podstawę sowieckim siłom bezpieczeństwa do działań represyjnych wobec ludności cywilnej. Zdobywano też środki materialne potrzebne do finansowania pracy organizacji, m.in. akcje na agencje bankowe w Nowym Dworze i Wasiliszkach. Dzięcioł tak charakteryzuje działania prowadzone przez oddział.
2: Organizowaliśmy zamachy na różnych sowieckich naganiaczy, agitatorów, funkcjonariuszy partyjnych, którzy zapędzali ludzi do kołchozów. Niszczyliśmy pierwsze urządzenia kołchozowe. Broniliśmy ludzi przed grabieżą ich ojcowizny, przed sowieckim niewolnictwem.
0: Józef Berdowski, pseudonim Ziuk, dodaje:
3: chciałem powiedzieć, że niestety czasami akcje nasze były bardzo surowe. Trzeba było mocno ukarać, czasem dla przykładu i dla zastraszenia, ale innej rady nie było. Albo walka, albo nic. Byliśmy w warunkach bardzo trudnych, było nas niewielu. Terror ze strony władz sowieckich był szalony. Dzięki naszej samoobronie to się jakoś łagodziło.
0: Olech starał się podtrzymywać na duchu mieszkańców powiatów szczuczyńskiego i lickiego. W bazie oddziału znajdował się odbiornik radiowy z anteną umocowaną na sośnie. Dzięki niemu partyzanci mieli dostęp do informacji przekazywanych przez polskojęzyczne rozgłośnie funkcjonujące w wolnym świecie. Upowszechniano je wśród członków organizacji i ludności za pośrednictwem gazetki o nazwie Switeś. Ponadto sporządzono okolicznościowe ulotki i proklamacje pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych akcjach. Starano się informować, dlaczego w stosunku do szczególnie szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane są akcje odwetowe. Z reguły czyniono tak po zlikwidowaniu jakiegoś bolszewickiego asa. Pomimo skrajnie trudnych warunków, Olech i jego żołnierze mieli przeciw sobie ogromny aparat NKWD, organizacja polska w Szczuczyńskiem i Lickiem przez pierwsze 4 lata po wojnie, dzięki poparciu ludności, trzymała się całkiem nieźle. Według historyków jeszcze w 1948 roku na terenie rejonów Lickiego i Szczuczyńskiego faktycznie panowała dwuwładza. W dzień rządzili komuniści, w nocy partyzanci. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Tydzień temu zaczęliśmy zgłębiać historię jednego z najstarszych i najbogatszych przedsiębiorstw Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, która w tym roku obchodzi 165. rocznicę powstania. Omówiliśmy, jak minęły pierwsze lata firmy, jak znalazła swoje miejsce na rynku Imperium Rosyjskiego i jak Józef Szereszewski postanowił stawiać na innowacje, rozwój i ekspansję w warunkach ogromnej konkurencji. Dziś dalsza historia rozwoju przedsiębiorstwa. W 1888 roku Szereszewski i jego wspólnik Fajwel Rusota uzyskali pozwolenie na budowę drugiego piętra w głównym budynku fabryki przymostowej. A 10 lat później musieli starać się o kolejne takie pozwolenie, by dobudować jeszcze jedną kondygnację od strony zaułku ceglanego. Po prostu brakowało już miejsca na magazynowanie towaru. Po przejęciu sterów od ojca jeszcze w latach 70. Józef Szereszewski konsekwentnie dążył do stworzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Inwestował w produkcję papieru, opakowań, kupił zakład produkujący gilzy, miał też w swoim imperium tytoniowym założoną jeszcze przez ojca w 1859 roku drukarnię w Brześciu. Na początku lat 90. XIX wieku fabryka zatrudniała ponad 1000 osób. Rocznie produkowano 93 miliony papierosów zwykłych, 48 milionów papierosów z ustnikiem i 491 ton tytoniu fajkowego i tabaki. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w mieście. Maszyny były napędzane dwoma kotłami parowymi, cały budynek był ogrzewany i oświetlony, miał wentylację elektryczną i wewnętrzny telefon. Fabryka zajmowała cały kwartał w centrum miasta, miała własną elektrownię i drużynę straży pożarnej. Wartość budynku opiewała na 250 tysięcy rubli. Jeżeli przyjmiemy, że rubel carski w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był wart coraz więcej, a od czasów reformy Wittego w 1897 roku zabezpieczany był złotem, dzisiaj budynek musiałby kosztować co najmniej 97 milionów złotych. By nie zależeć tylko od jednej branży, rodzina Szereszewskich inwestowała też w bankowość, kupiła młyn oraz jeden z grodzieńskich browarów i gorzelnię. Szereszewscy mieli też w swoim portfelu fabrykę drutu i gwoździ w Wilnie. Mimo to centrum biznesowego imperium pozostawał tytoń. W pierwszych latach XX wieku Józef Szereszewski zrozumiał, że dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa musi pozyskać więcej środków i zdecydował się na przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną. Zawiązano ją w 1906 roku. Josel pozostał głównym udziałowcem z około 60% akcji. Resztę udziałów podzieliły rodziny Szereszewskich i Fajwelów, żony, synowie, żony synów oraz kilku drobniejszych kupców i przedsiębiorców.

W 1910 roku eksperci Komisji Księgowo-Kredytowej z gruzińskiego oddziału Państwowego Banku wydali na temat fabryki następującą opinię. Jedna z największych i najbardziej renomowanych fabryk tytoniowych w Rosji. Firma cieszy się doskonałą reputacją, działalność jest dobrze zorganizowana, a kierownictwo budzi pełne zaufanie. Wciąż rosnący popyt na tytoń oraz zaostrzająca się konkurencja zmuszały do dalszej rozbudowy oraz przejęć. Budynku na Mostowej już nie dało się bardziej rozszerzać, dlatego w 1912-1913 roku Szereszewski wykupił od Ripa, Franka i Markusiewicza drobną fabrykę papierosów Niemen na Forsztacie Zaniemeńskim. Tam nie brakowało wolnych przestrzeni dla rozwoju mocy produkcyjnych. Spółka postanowiła zainwestować również w produkcję surowców. Grodnianie nabyli ziemię i założyli plantację tytoniu w dzisiejszym obwodzie stawropolskim Rosji. W przededniu I wojny światowej fabryka Szereszewskiego produkowała rocznie 300 tysięcy paczek machorki i tytoniu fajkowego, 1,5 miliona paczek papierosów z ustnikiem i 6 milionów cygar. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliony rubli. Dziś to prawie 775 milionów złotych, gdy przeliczymy przez równowartość złota. Fabryka w szczytowym okresie zatrudniała do 1800 osób i miała magazyny w Symferopolu, Warszawie, Łomży, Wilnie, Lublinie, Radomiu oraz Dyneburgu. Stawiano na sieć dystrybucji w Królestwie Polskim, bo był to jeden z najbogatszych regionów imperium. 1913 rok uważany jest za szczytowy w rozwoju gospodarki Imperium Rosyjskiego. Według stanu na ten rok Józef Szereszewski ewidentnie był jednym z najbogatszych biznesmenów na terenie dzisiejszej Białorusi. A jeżeli zbadamy sprawę dokładniej, to zajmował 5. miejsce na liście najbogatszych w kraju, pomiędzy dwoma producentami zapałek, Berem Solomonowem i Józefem Galperinem. Ale już za rok wszystko musiało się zmienić. Nadchodził czas wojny światowej. Ale o tym i o dalszych losach fabryki i jej założycieli w kolejnym programie, już za tydzień. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Cytrus oraz jego przebojowym utworze Tęsknica Nocna. Cytrus to jeden z tych zespołów polskiej sceny rockowej, o których dziś mówi się trochę za rzadko, choć w swoim czasie miał naprawdę mocną pozycję. Grupa powstała w Trójmieście w 1979 roku i działała do połowy lat 80. Ich muzyka była trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, bo łączyła hard rock, rock progresywny, jazz i blues. Czasem określano ten styl mianem heavy jazz rocka, co dobrze oddaje charakter ich brzmienia. Ciężkiego, ale jednocześnie bardzo technicznego i rozbudowanego. Od samego początku Cytrus wyróżniał się na tle innych zespołów. Nie był to skład początkujących muzyków szukających swojego miejsca, ale formacja złożona z ludzi dobrze znanych na scenie. To dawało im przewagę i sprawiało, że od razu weszli na wysoki poziom wykonawczy. Ważną rolę odegrał też ich menedżer Marcin Jakobson, postać bardzo istotna dla trójmiejskiego środowiska muzycznego. Dzięki niemu zespół regularnie nagrywał w polskim Radiu Gdańsk, co w tamtych czasach było ogromną szansą na rozwój i promocję. Cytrus szybko zaczął pojawiać się na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Wystąpili na pierwszym festiwalu muzyki młodej generacji w Jarocinie, grali na Pop Session w Sopocie, Rokowisku w Łodzi i Kart Roku w Jeleniej Górze. Były to wydarzenia, które skupiały najważniejsze zespoły tamtych lat i budowały reputację artystów. Cytrus odnajdywał się tam bardzo dobrze, zdobywając coraz większe grono fanów. Ich popularność rosła także dzięki radiu. Utwór Bonzo przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów programu pierwszego Polskiego Radia. Z kolei Kurza Twarz przez kilka tygodni gościła na liście przebojów Trójki. To pokazuje, że mimo dość ambitnego, momentami progresywnego grania, potrafili trafiać do szerszej publiczności. I tutaj pojawia się jeden z największych paradoksów w historii Cytrusa. Zespół był popularny, koncertował, nagrywał dla radia, pojawiał się w telewizji, ale przez cały ten czas nie doczekał się pełnoprawnej płyty studyjnej. Powodem był stan polskiej fonografii początku lat 80., niewydolnej, ograniczonej i często niezdolnej do szybkiego reagowania na sukces artystów. Najbliżej debiutu płytowego Cytrus był w momencie planowanej rejestracji albumu dla polskich nagrań. Niestety doszło do poważnych zmian personalnych. Z zespołu odszedł perkusista Zbigniew Kraszewski, a chwilę później basista Waldemar Kobielak. To mocno zachwiało stabilnością grupy i praktycznie zatrzymało rozwijającą się karierę. W kolejnych latach skład zmieniał się często, co utrudniało regularne koncertowanie. Mimo tego muzycy nie przestali tworzyć i nadal nagrywali materiał w polskim radiu. Jeszcze w 1985 roku Marian Narkowicz i Andrzej Kaźmierczak mówili w wywiadach o planach wydania albumu. Wymieniali nawet konkretne utwory, które miały się na nim znaleźć. Takie jak Baśń o księżycowej karecie, Dziewczyna z kosmosu, Aleja gwiazd, Złoto i Cytrusland. Wydawało się, że to wreszcie będzie moment przełomowy. Jednak po występie na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku zespół zakończył działalność. Płyta znów nie powstała, a historia Cytrusa zatrzymała się w pół kroku. Po rozpadzie część muzyków nie zrezygnowała ze wspólnego grania. Już w 1986 roku Kazimierz Barlasz, Marian Narkowicz, Andrzej Kaźmierczak i Leszek Ligenza założyli heavy rockową grupę Korba, która kontynuowała część muzycznych pomysłów Cytrusa, ale w bardziej bezpośrednim, cięższym kierunku. Co ciekawe, historia Cytrusa nie zakończyła się całkowicie wraz z rozpadem. Po ponad 20 latach zaczęto wydobywać ich archiwalne nagrania. W 2006 roku wytwórnia Metal Mind Productions wydała album Kurza Twarz, a rok później Tęsknica. Były to kompilacje nagrań z lat 1980-1985. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Trzecia łza od słońca, wydanej w 2018 roku nakładem God Records. Album został wydany 33 lata po rozpadzie zespołu. Autorem kompozycji jest Marian Narkowicz. Przed Państwem zespół Cytrus, Tęsknica nocna.

0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeszedłem.